Azaina butali ay mamarem mamarem yana michilambudizbi barokumba manyubale kardo chigele nyugare mjimajor mbayo.